chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Так jest, przedstawimy się, ponieważ jeszcze się dzisiaj nie słyszeliśmy. Przy drugim mikrofonie Marcin Gaczkowski, za konsoletą Paweł Worobiej. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Пів на пів, двомовну польсько-українську майже годину.
1: Двомовна, двуязична, poświęcona найróżniejszym tematom. Dziś czeka nas bardzo interesująca rozmowa, ale najpierw zajrzymy do słowników. Zresztą, jak zwykle, jak co dzień.
0: Nasze сьогоднішнє słowo dnia.
1: Słowo dnia. Kordon.
0: Kordon. І вибране воно не випадково.
1: Кордон – речовник родзаю менського. Як подає словник язика польського Польської академії наук, кордон дотичи войска lub служби порządkowych. Są to ludzie ustawieni w szpaler, w linię dla utrzymania porządku pośród tłumu. Kordon to również szereg posterunków wojskowych lub policyjnych połączonych w jedną linię ochronną dla obrony granicy, ochrony przed kontrabandą, przed zawleczeniem zarazy. Pochód ruszył, pękły kordony policji zagradzające drogę. Na granicy ustawiono gęsty kordon straży granicznej. Przełamać kordon, rozerwać kordon, wymknąć się z kordonu, otoczyć, zamknąć kordonem. W znaczeniu drugim kordon to linia graniczna, granica to znaczenie we współczesnej polszczyźnie już się odrobinę zatarło. Ostatnie oddziały Wojska Polskiego przekraczały z bronią w ręku linię kordonów austriacką i pruską, gdzie były rozbrajane oraz internowane przez zaborców. Za kordonem, za kordonu znaczyło kiedyś tyle, co za granicą, w obcym kraju. Do ludu dochodzą, co sam rząd rosyjski stwierdza, w coraz większej ilości książki i nawet pisma wydawane za kordonem. Kordon to również w dawnym znaczeniu, i to jest bardzo interesujące, sznurek ozdobny, na przykład do firanek. Współczesne słowniki języka polskiego znają wciąż to znaczenie kordonu jako ludzkiego szpaleru, żywej bariery, która oddziela pewną część przestrzeni przed niepożądanymi ludźmi. Tak, grupa ludzi stojących w ciasnym szeregu. Policja otoczyła atakujących szczelnym kordonem i odcięła ich od pozostałych uczestników powstania. Kordon sanitarny to taki frazeologizm, ciąg punktów.

Dzwony biją, kultowa piosenka zespołu Kult wybrzmiała, Dom murem podzielony, a wy słuchacie waszej ulubionej dwujęzycznej i dwomownej audycji Pił na Pił, Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває двомовна година, пів на пів, пул на пу. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський. Але в цій студії не тільки ми.
1: Są z nami nasi goście, którzy niosą pomoc bez granic. Taka pomoc jest pierwsza na miejscu, ostatnia, która odchodzi. Pomagamy potrzebującym z sercem, planem i trwałą zmianą. Czytamy na stronie Fundacji Kordon. I w studiu są z nami Aleksander Leńczyk, współzałożyciel i wiceprezes tejże fundacji.
0: A tak. Привіт, дуже приємно, що ти до нас завітав. А також Оля Купрієвич, координаторка зі справ України у фонді «Кордон». Привіт, Оля.
2: Вітаю.
1: Вітаємо. «Кордон» – «Помоц без границь», але вже сама назва вказує, що jesteście jednak сконцентровані на справах українських. Оповідьте, прошу, трохи, як то się wszystko zaczęło і kiedy?
3: Sama fundacja powstała na początku wojny. Ja i dwóch moich przyjaciół pojechaliśmy na granicę, sami nie wiedząc jak, co zrobić, jak pomóc.
1: Czyli w 2022 roku.
3: Tak, w 2022 roku, w pierwszym bądź drugim tygodniu, już nie pamiętam. No, było dużo tutaj w Warszawie pomysłów, co zrobić, ale my jesteśmy na tyle aktywni, że pojechaliśmy od razu jak najdalej się dało. Przez kilka dni jeździliśmy do Lwowa, przywoziliśmy pomoc humanitarną, szukaliśmy jej, zbieraliśmy, koordynowaliśmy różne osoby, które się do nas zgłaszały i też sami analizowaliśmy, co się dzieje na różnych forach, na różnych grupach. W kilka dni dostaliśmy od Straży Granicznej budynek, w którym mieliśmy bazę koordynacyjną tej całej operacji, ponieważ na początku było bardzo dużo jednostek, które tam jeździły, które nie wiedziały też do końca, jak się czymś zająć i my, jako że jesteśmy dość aktywni, to z takim zacięciem koordynacyjnym to udało nam się tam sformułować jakąś taką grupę i to, co robiliśmy, no to tą pomoc, która tam zalegała, wjeździliśmy do Lwowa, z Lwowa przywoziliśmy ludzi, którzy przyjeżdżali z jedną torebką foliową, z niczym, z żółwiem. Ja na jednym kursie miałem w samochodzie 11 osób, 3 psy, 2 koty i żółwia. I cały samochód był pełny, no, też ciężko opisać to, co tam widziałem i to cierpienie, które tam ci ludzie mieli w sobie, ale no, wsiadali do samochodu i...
1: Tam, gdzie są zwierzęta, jest też zapach. Wielu ludzi o tym opowiada. Trudno to opisać rzeczywiście.
3: Trudno to opisać. No i tak się zaczęło, tak się zaczęło. Potem się tylko bardziej jakby organizowaliśmy.
1: Teraz jesteście oficjalną, certyfikowaną fundacją.
3: Tak, tak. To już w pierwszych... W maju już powstała fundacja.
1: Czyli w maju
3: 2022
1: roku. I teraz już wiecie, w czym się specjalizujecie, tak? Jaką dokładnie pomoc i gdzie chcecie nieść?
3: No, też trudno powiedzieć, bo mamy kilka zakresów. My tak naprawdę pomagamy cały czas na Ukrainie, jeździmy tam. Tutaj może więcej powiedzieć Ola. W Ukrainie.
0: Mhm. Nie szkodzi, bo, tak, tak, bo ja... допустимі два варіанти.
1: Ні, і на... Витнємо, на всякий випадок.
0: Оля, власне, якби Олександр тобі передає слово, і ми теж хочемо тебе допитати про цю вашу діяльність в Україні, про допомогу. І ця одна із найновіших, останніх акцій – це Миколаївська область, правда?
2: Запорізька і Миколаївська область, так. Я, на жаль, не мала можливості виїхати, бо я чекаю на документи, але моя команда поїхала до Запорізької області, і там була школа з дітками, така підтримка.

0: jakiś stały trzon, bo jeżeli liczyć wszystkie osoby, z którymi współpracujemy, no to są ich dziesiątki. Ale jako taki core naszej fundacji to jest to paręnaście osób i też mamy podział pewnego rodzaju, ponieważ my w międzyczasie zaangażowaliśmy się też w akcję powodziową. Tam jest też część naszej ekipy. Większość jest jednak w Warszawie. Mamy osoby, które są z różnych części Polski, z którymi współpracujemy bardzo często, ale też mają swoje organizacje. Ale razem z nimi organizujemy wyjazdy. Współpracujemy też z Humanoszem na przykład. Bardzo często z nimi wyjeżdżamy.
1: No, Humanosz, fundacja znana słuchaczom Polskiego Radia dla Ukrainy. Medycy, którzy docierają w naprawdę gorące miejsca i też widzieliśmy to na własne oczy. Ludzie znają ich i czekają. Mają tam stałych pacjentów. A wy, z tego co mówiła Ola, to jest tylko nie tylko pomoc materialna, ale również wymagająca pewnego przygotowania psychologicznego. Jak to z wami jest? Kto się w czym specjalizuje?
2: To może ja tutaj wezmę słowo, ale po polsku czy po ukraińsku?
1: No, w nas dwumowna передача. Można polsko i można ukraińsko.
2: To powiem może po polsku.
3: Dobrze.
2: No, jestem trenerką pierwszej pomocy psychologicznej. Staramy się robić różne wykłady dla różnych grup, czyli ja, zaczynając od dzieci i do dorosłych, mieliśmy już różne do czynienia nawet z Polskiem WOT dla wolontariuszy. Dość często ja na przykład uważam, właśnie ja podchodzę do tego bardzo osobiście, bo nie jestem takim po prostu teoretykiem, która nauczyła się czegoś z teorii, z książki albo właśnie z tego, z wiedzy Czerwonego Krzyżu Singapurskiego, ale mam dużo praktyki. I ta wiedza moja, którą ja przekazuję innym wolontariuszom albo innym ludziom, które mogą spotkać się z jakimkolwiek kryzysem, to jest już sprawdzona, tak powiem, historia, sprawdzona informacja. I znam nie z książek reakcje człowieka w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach szoku i tak dalej. Tutaj nasza fundacja, staramy się rozwijać naszą fundację, żeby jak najwięcej robić takich zajęć, podstosowujemy do różnych grup różną informację, bo na przykład dla polskiego WOT to było bardziej o tym, jak oni mogą reagować, jak coś się wydarzy, tak? Że nie wiem, bać się to jest normalnie, albo jak ktoś będzie agresywnie reagować, to jak siebie można w takiej sytuacji trochę powstrzymać, jak swoje emocje, albo jak komuś pomóc w takiej sytuacji, tak? Bo oni jakby pracują w ekipie i muszą jakby współpracować. No i tak samo z wolontariuszami, tak samo z dziećmi. Dzieci też muszą wiedzieć, jak opanować się, jak coś się stanie, nie? Albo jak rodzic w jakimś takim. Dla dzieciaków bardziej mówimy o tym, jak pomóc sobie bezpośrednio, żeby to dziecko wiedziało, że tak samo może się bać i to jest normalne, albo że jak jest taki stan sparaliżowania, to też jak sobie pomóc, żeby wybrnąć z tej sytuacji i tak dalej.
3: Дуже цікаво, ти сказала, що допомагаєш ця психологічна допомога, як реагувати в різних ситуаціях, і, зокрема, в ситуації агресії, так? Я підписана на різні такі блоги, навчання, допомога в вивченні польської мови. І минулого тижня натрапила на тематику, як реагувати, тобто, підказувала ця блогерка слова польські, які треба вжити в ситуації загрози на вулиці.
1: Прошу мене не дотикати.
3: Так, наприклад. І це неймовірно, що тепер, якби ці слова, але ми тепер уже переносимося до Польщі, так, в польське суспільство, що вони можуть пригодитися.
2: Так. Мені здається, що треба розуміти, що ми не хочемо цю агресію, як це сказати,
3: Збільшувати.
2: збільшувати, так. Що ми тільки хочемо відійти від цієї агресії, так, оборонитися. І тому я також трапляю на ці відео в Інстаграмі і скажу, що Я вважаю, що це дуже правильно не

0: агресувати, не вчити людей, як матюкатися або сказати щось поганого, а тільки сказати, що ти мусиш мати кордон, так? Бо це вже моя
1: територія.
0: Так, це моя територія, і попрошу її не переходити. І я, наприклад, дуже чутлива з поводу цієї ситуації, і я була в якимсь моменті в такому стані, що я хотіла виходити на вулиці і кричати, але пізніше як психоложка задавала собі правильні питання і зрозуміла, що я не хочу воювати, я не хочу агресувати до тих людей, тому що я теж розумію їх сторону, розумію їх емоції і розумію свої емоції. І тому в мене вже є приготовані якісь слова, які б я відповіла людині, яка б агресувала до мене, наприклад.
2: Ну właśnie, w ten sposób przeszliśmy jakoś tak niepostrzeżenie do tego, o czym też koniecznie musimy porozmawiać przy okazji. Wieloznaczność waszej nazwy ujrzała światło dzienne, kordon i osobisti kordony. Istniejecie już od kilku lat. Wspominaliście o tym, jak było w roku 2022. Pamiętamy to poruszenie, ten entuzjazm. Wielu ludzi tak naprawdę ruszyło w stronę przeciwną, pod prąd, w stronę Ukrainy, żeby pomagać. Teraz mamy w kalendarzu już rok 2026. Sytuacja trochę się zmieniła. Wiemy, że jako fundacja poszukujecie też, no, mówiąc krótko i wprost, środków na wasze funkcjonowanie. Atmosfera zmieniła się gruntownie. Jak dziś czujecie się z tym, ze swoją misją w Polsce?
3: Nie wiem, do którego z wątków się odnieść. Może zacznę od finansowego. Jest ciężko. Jeżeli chodzi o naszą misję, to jesteśmy jeszcze bardziej zmobilizowani, tak naprawdę, bo założyliśmy tą fundację w kryzysie, a teraz się znowu pojawia, więc to nas tylko napędza. No rzeczywiście jest ciężko, ale ja i ludzie, którzy mnie otaczają, Ola, Damian, no w momencie, w którym widzimy, że jest coraz gorzej, no to no, nie siadamy i nie płaczemy, tylko to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba działać.
2: Tak, ale nawet to jest ciężko twoje, musimy chyba podzielić na kilka części, na co najmniej dwa wątki. Jest ciężko i powiedz, czy się zgadzasz, czy nie, bo jest większa obojętność w społeczeństwie polskim, mniejsza chęć niesienia pomocy. Jest ciężko, bo mamy dynamiczną, absurdalną sytuację narastającej ksenofobii w Polsce.
3: Ja bym powiedział, że widzę. Ja jestem po socjologii i jakby też trochę wyłapuję jakieś różne wątki z nastrojów. Nie muszę czytać non-stop gazet, ale to czuć, że rośnie uczucie pogardy w ogóle w społeczeństwie. I to niezależnie do kogo. Jest po prostu coraz większy wskaźnik tej pogardy. I to jest przerażające, bo nie widzę żadnych działań, które mogą to jakoś rozmasować, zastopować, zmienić ten kierunek w budowaniu tego napięcia i w tej ksenofobii właśnie. I coś z tym, moim zdaniem, ktoś mógłby zrobić.
1: A jak
3: to zrobić?
1: No właśnie, jak to zrobić, twoim zdaniem? Jakie działania mogą rozmasować, cytując ciebie?
3: No, co można zmienić? Jeżeli ludzie są zobojętnieni, a są, jeżeli są przytłoczeni informacjami, a są, jeżeli jest im ciężko, bo jest coraz ciężej i gospodarczo, i też psychicznie, no to szukają jakiegoś punktu ujścia. Moim zdaniem to w jakiś sposób trzeba pokazać, że tym punktem ujścia nie może być znalezienie mniejszości do bicia, tylko trzeba dać coś w zamian albo pokazać, że to nie jest właśnie dobry kierunek.
2: Ola, w tebe na futbolci zokrema i ukraińska symbolika. W tebe wynikają problemy czerwce w Polsce ostatnim czasem?
0: W mene ni, ale na przykład moja rodzina, тобто мої батьки, вони теж живуть в Варшаві, і вони вже два рази були так, не побоюсь цього слова, але заатаковані через те, що вони розмовляють на своїй рідній мові. Так. І це взагалі, не знаю для чого, але

0: Так, статистично це взагалі відбувається в автобусах. Там, де більше людей, там, де люди дуже близько до себе. І була ситуація, коли навіть хлопчина, ну так скажу, що хлопчина, так, років 30 плюс, провокував мого батька до того, щоб битися. Але мій тато стримався і старався не піддаватися на цю провокацію.
1: Ну właśnie, bardzo pojemne jest to, jest ciężko twoje, Aleksandrze, przedstawiciele Fundacji Kordon, Ola Kuprijewicz, Aleksander Leńczyk. Mówicie o tym, że trzeba coś zrobić, że potrzeba mobilizacji społecznej, a my wiemy, że wy macie pewien pomysł.
2: Rozkazić pro niego, opowiedzcie. Wiem, że nie wszystko chcecie mówić dzisiaj, ale może...
3: Tak, tak. Chcemy uruchomić taką akcję i planujemy termin takiego opublikowania tego przyjścia tutaj na przykład do was, bądź ogłoszenia tego w innych mediach na Dzień Niepodległości Ukrainy. A na ten moment to mogę opowiedzieć o akcji tyle, że do tej pory działaliśmy reaktywnie, to znaczy jest katastrofa, my tam pomagamy. Czy to powódź, czy najazd Putina na Ukrainę. A teraz w związku z tym, że sytuacja z dnia na dzień, bo jeszcze 3 miesiące temu w ogóle nie rozmawialiśmy, znaczy pewnie rozmawialibyśmy, ale to były przypadkowe sytuacje, a teraz to już się staje takim chlebem powszednim, że my na ulicach po prostu się względem siebie źle zachowujemy. Chcemy wyjść reaktywnie, chcemy zmobilizować osoby, na które ludzie patrzą, żeby pokazać, że jeżeli one się zaangażują w jakąś akcję, to może ci, którzy ich słuchają, też zastanowią się, co jest dobre, a co jest niedobre. To nasza akcja dotyczy zaangażowania ludzi kultury do tego, żeby budować mosty i do tego, żeby pokazać, jak sztuka w takim trudnym czasie się zachowuje. Bo może właśnie pokazywaniem zachowania możemy zatrzymać katastrofę.
2: Mhm. Тобто osoby, które mają swoją audytorię, tak, żeby one przekonały tę swoją audytorię. Tak?
3: Nawet nie chodzi o przekonywanie, tylko chodzi o pokazanie wzorca. I chcemy uderzyć do... nie powiem nazwisk, ale mamy bardzo liczne grono osób, które się zaangażowały już,
1: ale to jest taka,
3: a zaangażuje się
1: tak
3: jeszcze więcej.
1: Przedstawiciele kultury wysokiej, czy co nie jest też bez znaczenia w tym kontekście takiej bardziej popularnej?
3: Przedstawiciele kultury wysokiej jak najbardziej są z nami i przedstawiciele kultury popularnej już dochodzą.
1: A cóż oni będą takiego robić? W jaki sposób będą komunikować się z tym, ze społeczeństwem tego kraju? Na czym polega ten pomysł?
3: No i to właśnie chciałbym powiedzieć nieco później. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na przykład za tydzień czy za dwa, żebym mógł powiedzieć więcej.
1: Ale jeszcze przed 24 sierpnia, prawda?
3: Tak, ale mogę powiedzieć, że no, odezwą się do swoich fanów i dadzą coś od siebie.
2: Супер, то ми чекаємо на перші ластівки цієї акції і теж, ну, не приховую, що ще з більшим нетерпінням чекаємо на її результати. Можливо, справді зірки допоможуть трішечки...
1: І авторитети.
2: Так, і авторитети. Зірки, котрі є авторитетами, так, для своєї аудиторії допоможуть.
1: Ну, шкода, що не можемо здрадити жодного назвіска, бо нам już się теж з Яну coś obiło o uszy, але...
3: No, mogę powiedzieć jedno nazwisko i ono jest takie, że no, wszyscy wiemy, żeby i tak się dołączyła do naszej akcji. Spędziłem z panią Agnieszką Holland cały dzień i jest bardzo zaangażowana.
1: No, to nas akurat nie dziwi, to nazwisko jak najbardziej na miejscu, jak zawsze zresztą, Agnieszka Holland, czyli Fundacja Kordon szykuje coś wspaniałego, w dużej mierze niespodziankę z okazji 35-lecia niepodległości Ukrainy. Niestety musimy też zwracać się do społeczeństwa polskiego. A najbliższe akcje pomocy w Ukrainie, wasze, jakie będą? Co planujecie?
3: W Ukrainie na ten moment ja jestem aktualnie zamrożony z innymi akcjami, ponieważ to jest taka duża, że przekraczam.

0: Ira po łacinie oznacza gniew, ale raczej spokojna piosenka. Wybacz, Ira. Tego właśnie słuchaliśmy. To była nasza muzyczna ilustracja, ponieważ dzisiaj wybaczyć to nasze dzisiejsze słowo dnia. Jesteśmy audycja pół na pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, ale nie, jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie tej audycji.
1: Wybaczać i wybaczaty, prościaty, i wybacz, prosiv, polski gурт Іра, а вибачай, це вже пісня від українського інді електронного дуету Low Cost 49. Послухаємо, а про що ж вони саме, про яке вибачай співають?

0: нові інтерпретації, кавер-версії сучасних артисток.
1: Так, piosenka żyje, śpiewana jest w różnych częściach świata, w różnym tempie, w różnych językach. Warto wspomnieć o Tokiko Kato. To japońska piosenkarka, która w roku 1982 nagrała album Miłość ci wszystko wybaczy, na którym wykonuje utwór tytułowy w swoim oczywiście ojczystym języku.
0: І цього ж року, 1982-го, знято фільм під назвою «Мілощі всього вибачу», режисер Януш Жишевський. І це стрічка біографічна, яка розповідає долю Ганки Ордоновни, а усі пісні у цьому фільмі виконувала Ганна Банашек.
1: Blue Cafe wykonali tę piosenkę w roku 2005 podczas festiwalu w Opolu, a 3 czerwca 2016 roku podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu piosenkę zaśpiewała Mela Koteluk. Podczas koncertu dla niepodległej Polski 10 listopada 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie przed 37-tysięczną publicznością wykonała Miłość ci wszystko wybaczy Aleksandra Kurzak.
0: A my słuchajemy tę piosenkę w wykonaniu oryginalnym.

tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj.

Tak, drodzy Państwo, o miłości była to piosenka, o miłości, która wybacza wszystko lub niemal wszystko, wykonała młoda, zdolna, perspektywiczna artystka Hanka Ordonówna. Dziękujemy bardzo. Śpiewaj dalej, Haniu, a my przyjrzymy się bliżej tekstowi Juliana Tuwima. Cóż tam jeszcze się kryje poza przebaczeniem i, przyznajmy to, dosyć tolerancyjną miłością.

0: No, ładna była impreza, okno wybite, wino rozlane w łóżku, a teraz prosimy, żeby nam wybaczyć. No, znów możemy powtórzyć tylko, miłość zdolna jest to wszystko wybaczyć. Wy dziś też wybaczajte za buć, jakim niezruczności, co złego to nie,
1: nie
0: my. Pół na pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
1: Адам Велішевський сьогодні з нами працював. Дякуємо, Адаме, і вам теж дякуємо, що були з нами.
0: Прощайте і хвала вам!

0: My przyjechali też w tym roku mamy w kategorii mistrz uczeń, mamy nowego uczestnika, który ma 8 roków i to jest trzecie pokolenie naszego ansamblu, bo ansambl w pełni nazwy to jest Lemkiłski Ansambl Piśni i Tańcia. My nelem śpiewamy, ale też gulamy. I sód to tańci stylizowany, ale ciż mamy obrядowy tańci, który sód tańciamy tradycyjnymi. Natomiast czas naszego repertuaru jest przystosowany po prostu do tego, żeby wystawić na scenie na potencjalny odbiór widza. Tu Natalka.
1: Jak was zwaty? Przedstawcie się.
0: Ja jestem Joanna Habura, jestem uczestniką grupy śpiewaczoj. Tak jak jeszcze kilka pań w moim wieku i my jesteśmy to najstarsze pokolenia. Natomiast tu Natalka jest przedstawniką pokolenia drugiego. I jeszcze mamy trzecie, gdzie tu nawet mamy 3-miesięcznego uczestnika. 7 roku temu, jak my byli, Natalka była ze swoim synkom. I dziś był taki był maleńki, także cały czas się prawiła.
1: Od samego początku z nami Izdy, tak. Odkoli w Brisi jak był, to żeśmy chyba mali swój jubileusz, chyba jakoś tak, żeśmy zdawali, żeśmy mali jubileusz swój, a w ansambli jestem od 25 roku.
2: I 25 jak was
1: zwaty? Natalia Sienkowska. 25 roku mam ansambl Die i ja 25 roku jestem w tym ansambli.
0: Tak, od samego początku. Natalka śpiewa i hula, zajmuje się ciż razem z Martą Niemasz, kierowniczką młodej grupy. Zajmują się tańcią i śpiwą, no i ciż śpiewają w śpiewaczy grupy. Nasz śpiew jest śpiewem tradycyjnym. My śpiewamy a cappella, śpiewamy ciż na podkładzie muzycznym, ale to, co tu prezentujemy, to jest tradycyjny śpiew a cappella, który ma repertuar taki tradycyjny, stary, niczny jest preroblene. Dneska śpiewaliśmy koladu, którą śpiewała mama Andrija Vrhova. Także to jest taka Julia, to jest taka, tak, to jest taka stara pieseń i to tu koladu śpiewaliśmy w języku, który jest trudny do interpretacji w tej chwili, dlatego, że to jest starocerkiewnosłowiański, gdzie trudno jest to przetłumaczyć. Ale utwór chcieliśmy przybliżyć, że to się takiego było i przez lemkiłskich interpretatoriów został w czasach naśnich zaśpiewany.
2: Na początku 2000-tych było stworzone Lastivočko. Jak tak wyszło? Gdzie był ten impuls, aby продовжувати цю культуру музичну, танцювальну і взагалі культуру традиційну лемків через діяльність ансамблю? Звідки з'явився такий імпульс?
0: Ми мешкаємо в такому місці, де група лемківська є дуже велика. Funkcjonuje w Przemkowie oczywiście. Funkcjonują w Przemkowie cerkwy, bo mamy dwie cerkwy. I ciła kultura lemkiłska oberta się i przy cerkwach, i język, który został wprowadzony do szkół. Bo w tej chwili język lemkiłski jest wczeny w szkołach średnich, podstawowych, w gimnazjum, jak jeszcze gimnazjum funkcjonowało. I wczytelka, która wczyła języka lemkiłskiego, rozpoczęła właśnie tworzenie takiej grupy, gdzie były to małe dzieci i to te dzieci rosły razem z Lastivočką i trwa to 25 roków. Przebywali się przez Lastivočku różni fachiłci, bo mamy folklor kuściok stylizowany, dlatego że trzeba to na scenie jakoś przedstawić, więc choreografia do tańciu została tworzona przez profesjonalnych choreografiów. No i szybkie utwory, to tylko, które się przedstawia, to one są stricte lemkiłskie, także staramy się, żeby to tu kulturę, którą chcemy przekazać naszym dzieciom, następnym pokoleniom, żeby to było to, co faktycznie istniło, bo w tej chwili sytuacja jest taka, że to te lemki, które były takimi prawdziwymi nosnikami tej kultury lemkiłskiej, no wymerają, bo to nasze dziedowe. To ty, które przyjechali z Lemkowyny, І якось, щоб то утримати, щоб то ще перейшло, то пробуємо переказати. А що лемки направду суть здільним народом, бо то співання таке спонтанічне, то швидко ще відбувало в такий спосіб,

że na ucho nie trzeba, żeby się jakosy specjalni notamy posłuchuwały, ale wszystko się robi na ucho, stojat w czacie, spróbuję 2-3 razy i efekt jest naprawdę bardzo fajny. Zresztą no widno to po tym, jaka jest reakcja. A utwory, które śpiewamy, to są utwory, które są prezdidiu przekazywane, także język i melodia i to wszystko staramy się odwzorować po to, żeby to te nasze dzieci jeszcze mali z czegosy korzystały, no i żeby to trwało, żeby było żywe. Tak jak żywy jest język, przez to, że jest wczeny w szkołach. Można zdawać maturu z języka lemkiuskiego, bo jest uznany jako język maturalny. To samo osób na studiach, studiują język lemkiuski. Także naprawdę w tej chwili i język jest żywy, no i to ta kultura, która się rozwija w taki, a nie inny sposób, to ona tak bardzo dobrze funkcjonuje.

0: obiekt jakiś albo restauracja. Więc to te elementy, które były takie tradycyjne, one kuściok zostały pominęte z racji tego, że nie można tego zrobić, bo miejsce nie pozwala. Ale w obriadzie łastywoczki, w repertuarii łastywoczki jest obriad Wesila, które zostało nagrodzone na Międzynarodowym Festiwalu w Zakopanym. I jest to obriad tradycyjny, gdzie przedstawia ciły oczepyny, scena po sceni, gdzie są wszystkie piśni, przyśpiłki naturalne, źródłowo sprawdzane, po konsultacji z panią Oleną Duć-Pfeiffer, z ludźmi, którzy zajmują się historią i językiem. I ciły obriad wesilny przedstawia wszystko to tak, jak było kolisy. Jak wychodziło się z panią młodą z domu, jak maty błogosławieństwo, błogosławiła, jak myli panią młodu, prowadzili na wodę do riki i myli panią młodu, jak pani młoda przychodziła do swekry, czyli do teściowej, jak wylewała wodę pić stił, żeby zmyty z tą wodą, wszystko to, co jest nie takie, żeby oczystyty, to jak balec przynosiła dla swekry, jak przynosiła koszelu w prezenti dla młodoho, jak czepyli w konkretny stroi ciż, jak czepec zakładali, jak na zachołołkach siedyła, żeby miałkie życia było. Tak, jak na młodoch. Także wszystkie to te elementy, które były na wesilach, to wszystko zostało przenesione w nas, w nasz obriad i to był pierwszy obriad oczepyn. Natomiast mamy też drugi obriad, który wskazuje, jak przy wesilu młody wychodził z domu. I to jest taki drużbiłski wieczór. Tam w prytim obriadzie jest wskazane, jak to młody się bawił ze swoimi drużbami, jak zapraszał gości na wesila, jak wyli winci przed wesilą, żeby pani młoda mała swiwinec i żeby drużki mali. Także to obriad drugi ciż wskazuje. I w taki sposób można dowiedzieć się, jak wyglądało to wesila, bo my mamy to zarchiwizowane, jest to nagrane, można to obizryć. I to jest oparte na źródłowych tekstach, także można się posiłkować tym. I jeżeli ktoś ma możliwość, to warto to zrobić właśnie w taki sposób, bo to bardzo ciekawe i takie prawdziwe, naturalne. Także wszystkim się podoba.
1: Który sud do teper przekazywany, bo tak jak się idę po panią młodu, jak młody idę po panią młodu, późniejsze jak to błogosławienia jest w chyży jedno i błogosławienia w drugiej chyży, późniejsze ciłej to ty szpaler weselny idę do cerkwy, na który iździad, no bo to widomo, to duże hosty i jak daleko jest do cerkwy, to iździad autami, autobusami, ale też jest tak, że chodziad po prostu idąc ciłym mistom. No i to elementy chyba, że to się teper dali jest, no to te oczepyny, nie? Że to jednak się czepy to tu panią młodu.
0: Tak, i to te oczepyny przy oczepynach.
1: Wyglądają już tak jak kolisy, ale...
0: Ale to te najważniejsze elementy są zachowane. Tak. Deczepec tak. I chustka. Chustka ma jej odpowiednie kolory, odpowiednio wyszywana. Czepec ciż jest odpowiednio zakładany pani młodzi. Czyli takie elementy symboliczne pozostały do dneska.
2: Tak, ja...

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Адам Валішевський.
1: Яна Стемпнєвич, Адам Валішевський, Марчін Гачковський. Працюємо для вас тутай в студіо Польського радіо для України. В Варшаві є година 12.06 і розпочинаємо аудицію пул на пул, чи пів на пів, двоязичну і двомовну.
0: Починаємо традиційно, починаємо від важливого слова.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня, увага, увага, прощати.
1: Прощати, пробачати, вибачати.
0: Вибачати.
1: Словник ПВН, словник języka polskiego, вибачить, значить тиле, co винę комусь дарувати. Wielki słownik języka polskiego ujmuje to bardziej obrazowo. Przestawać gniewać się na kogoś za to, co zrobił złego i, co ważne, odstąpić od zamiaru ukarania go. Tym razem jeszcze ci wybaczam, Sławomir Brożek. Żona znanego aktora kilka razy wybaczała mu zdrady. Katarzyna Borkowska, Ewa Klepacka-Grys, tyle razy wybaczałam zdradę. Czasopismo Naj. Są to może jedyne chwile w roku, kiedy ludzie na wsi naprawdę wybaczają sobie krzywdy, chcą żyć ze sobą w zgodzie. Henryk Worcel, widzę stąd Sudety. Wybaczała swojemu mężowi, że ją zaniedbuje dla pracy naukowej, że z zakładu wraca późno w nocy, że wyrywa ją ze snu, żeby opowiedzieć o pasjonujących go doświadczeniach. Grzegorz Fedorowski, Ludwik Hirschfeld. Skoro domagasz się odpowiedzi, czy ci wybaczam, że wtedy zatelefonowałeś do Saszy, mogę ci tylko powiedzieć tak, wybaczam ci, a nawet więcej. Jestem ci wdzięczna. Straszne słowa. Maria Nurowska, rosyjski, rosyjski kochanek. Wybaczyć znaczy w polszczyźnie mniej więcej tyle, co przebaczyć. Przebaczyć, również mamy taki czasownik, darować, odpuścić komuś winę, grzech, przestępstwo, puścić coś w niepamięć, przestać się gniewać.
0: Тобто теж забути, іншими словами, правда?
1: Чув в собі слодку здольність пробачення. Постановив за всяку ціну узискати пробачення панни Зофі. Був невисловлення добрий, улагодний, пробачаючий, скромний. Пробачмо собі навзаєм черпке словка, добре?
0: Добре.
1: А gdybyś в гробі твоєю мою обачив... Zlękniesz się, widząc, żem ja nie przebaczył. Pogróżka Juliusza Słowackiego i jeszcze jeden ostatni.

0: Ira po łacinie oznacza gniew, ale raczej spokojna piosenka. Wybacz, Ira, tego właśnie słuchaliśmy. To była nasza muzyczna ilustracja, ponieważ dzisiaj wybaczyć to nasze dzisiejsze słowo dnia. Jesteśmy audycja pół na pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, ale nie, jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie tej audycji.
1: Wybaczyć i wybaczaty prościaty. I wybacz prosiv polski gурт Іра, а вибачай це вже пісня від українського інді електронного дуету Low Cost 49. Послухаємо, а про що ж вони саме, про які, вибачай, співають.

tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna,

0: No, ładna była impreza, okno wybite, wino rozlane w łóżku, a teraz prosimy, żeby nam wybaczyć. No, znów możemy powtórzyć tylko, miłość zdolna jest to wszystko wybaczyć. Wy dziś też wybaczajte za buć, jak i niezruczności. Co złego to nie,
1: to nie my.
0: Pół na pół, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
1: Адам Велішевський сьогодні з нами працював. Дякуємо, Адаме, і вам теж дякуємо, що були з нами.
0: Прощайте і хвала вам!

zdejmuje swoje ryże rajstopy, a on śliniąc się pyta: jak masz na imię, do której chodzisz szkoły?

nam u domu miłości obca. Gdy owijasz wokół palca kolejnego chłopca, gdy tańczycie, jakby nie było końca.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Адам Валішевський.
1: Яна Стемпнєвич, Адам Валішевський, Марчін Гачковський. Працюємо для вас тутай в студіо Польського радіо для України. В Варшаві є година 12.06 і розпочинаємо аудицію пул на пул, чи пів на пів, двоязичну і двомовну.
0: Починаємо традиційно, починаємо від важливого слова.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня, увага, увага, прощати.
1: Прощати, пробачати, вибачати.
0: Вибачати.
1: Словник ПВН, словник języka polskiego, вибачити значить тиле, co винę комусь дарувати. Wielki słownik języka polskiego ujmuje to bardziej obrazowo. Przestawać gniewać się na kogoś za to, co zrobił złego i, co ważne, odstąpić od zamiaru ukarania go. Tym razem jeszcze ci wybaczam, Sławomir Brożek. Żona znanego aktora kilka razy wybaczała mu zdrady. Katarzyna Borkowska, Ewa Klepacka-Grys, tyle razy wybaczałam zdradę. Czasopismo Naj. Są to może jedyne chwile w roku, kiedy ludzie na wsi naprawdę wybaczają sobie krzywdy, chcą żyć ze sobą w zgodzie. Henryk Worcel, widzę stąd Sudety. Wybaczała swojemu mężowi, że ją zaniedbuje dla pracy naukowej, że z zakładu wraca późno w nocy, że wyrywa ją ze snu, żeby opowiedzieć o pasjonujących go doświadczeniach. Grzegorz Fedorowski, Ludwik Hirschfeld. Skoro domagasz się odpowiedzi, czy ci wybaczam, że wtedy zatelefonowałeś do Saszy, mogę ci tylko powiedzieć tak, wybaczam ci, a nawet więcej. Jestem ci wdzięczna. Straszne słowa. Maria Nurowska, rosyjski. Rosyjski kochanek. Wybaczyć znaczy w polszczyźnie mniej więcej tyle, co przebaczyć. Przebaczyć. Również mamy taki czasownik. Darować, odpuścić komuś winę, grzech, przestępstwo. Puścić coś w niepamięć. Przestać się gniewać.
0: Тобто теж забути іншими словами, правда?
1: Чув в собі слодку здольність пробачення. Постановив за всяку ціну узискати пробачення панни Зофії. Był niewysłowienie dobry, łagodny, przebaczający, skromny. Przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka, dobrze?
0: Dobrze.
1: A gdybyś w grobie twarz moją obaczył, zlękniesz się widząc, żem ja nie przebaczył. Pogróżka Juliusza Słowackiego i jeszcze jeden ostatni cytat na koniec. Człowiek ten tak jest złośliwy, nikomu nie przebacza.
0: А що нам говорить словник української мови про слово «прощати»? Прощати – це недоконане вити, тобто що робити, а що? Тобто можна прощати, прощати і не простити, так? Тому що простити – це вже доконане. Що зробити? Перше значення – пробачити чию-небудь провину, виявляти, увага, поблажливість до когось. Не

0: Ira po łacinie oznacza gniew, ale raczej spokojna piosenka. Wybacz, Ira, tego właśnie słuchaliśmy. To była nasza muzyczna ilustracja, ponieważ dzisiaj wybaczyć to nasze dzisiejsze słowo dnia. Jesteśmy audycja pół na pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, ale nie, jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie tej audycji.
1: Wybaczyć i wybaczaty, prościaty. Wybacz, prosiv, polski gурт Іра, а вибачай, це вже пісня від українського інді-електронного дуету Low Cost 49. Послухаємо, а про що ж вони саме, про які, вибачай, співають.

Aż tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna.

No, ładna była impreza, okno wybite, wino rozlane w łóżku, a teraz prosimy, żeby nam wybaczyć. No, znów możemy powtórzyć tylko miłość zdolna jest to wszystko.

swoje ryże rajstopy, a on śliniąc się pyta: jak masz na imię, do której chodzisz szkoły, ile masz lat? A ona nic nie mówi, ona nie mówi nic. Zróbmy to szybciej. Ojciec wyszedł zarabiać pieniądze.

kupuję bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet z zająkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Zza szklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie.

noc, w powidok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie.